0: Olugwak nantot.
1: Amados hermanos, kumel, chana, kakich. Ta Dios, chontitea. Zakona hun kuchla, belachan, achkuich, zakklol tuna. Eglanza, ni kibida haya, tekstu huatib. Chonst u hachiba. Onza hun kan, milish. Tokarekakian, ma doktor, atli tekstu hospital. Atzakan shakani tatar.